0: Velea Home.
1: A spalny?
0: Velea Home.
1: Kujny?
0: Velea Home.
1: Plakári, mašiny, dušecí, taburetky?
0: Velea Home povtorno.
1: I kady máša brza dostava?
0: Velea Home.
1: I 5 godišná garancia?
0: Velea Home.
1: Znači, što i da baram za doma?
0: Znaš, Velea Home.